0: Nadie ma nogę.
1: Gdzie jest nogą? Tu papa słodko słodko.
0: Gdzie mu słodko? Gdzie mu słodko? Gdzie mu słodko? Gdzie mu słodko? Gdzie mu słodko? Gdzie mu
1: słodko? Gdzie mu słodko? Gdzie
2: Merci.